0: Noćni program na Prvom.
1: Ej, nazaj, ne razumem, kje sem, kaj počnem, zakaj kam pelje me čas. Ura nič več ne tiktaka, je na steni le okras. In se prestapljam na mesto, sploh ne vem, kaj mi ne paše, lačna žena, spati.